Poczujecie teraz program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łękowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskidz nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łękowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łękowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łękowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łękowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości Łemków.

i możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście-Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerem.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

0: Dobrý večer, dorosle čeredia LM FM. Z tej strony Severion Kosowski. Ja was krasnie witam koło słuchania Try Świty, audycji Try Świty, koło słuchania Trych Świcił, tak jemu powiste. Probacz tam, ale tyż i dnes jem kus zastudzeny, to pewno i po moim ohołosi das się poznać. Dnes mamy 8 dzień żołtnia 2026 roku, czetwer, no i to tu audycyju czujete priamo. Z Wrocławia. No i z ohľadu na tud mi hovoz, ja pewno dnesku zmenšie budu bíši duhov, jak vse, ale postaram sa vám toty najvažnejšie, najcikavšie informácie peredaty.
1: Molo de Rusina, pozdravujú z LM FM. Sluchaj LM FM. I Molo de Rusina ho sluchajúť.

Raz siabry trafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

No tak, dobrą muzyku gramy, my produżamy to nasze wysłania, a teper pora na to, żebyśmy pozdrowili nasze solenizantkę ta solenizantów, wszystkich tych, co swoje imieniny świadkujete. Dnes za tak zwanym nowym stylom gregoriańskim kalendarium świadkujemy między innymi Mataida, Valeria Seman, Pelagia, Ludwik, Gunter, Ginter, Ewodyjacy, Artemon. Kiedy sobie posmotrymy zaraz do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, tak dnes świadkujemy między innymi Sergej, Jefrozyna, Herman, Dosyfej, Cypafnuty i tak, że to wszystkim świadkujucym na mnogo i błahe lita. Życzę wam krypkoho zdrowia, żebyście nie musieli tak chorić jak ja teper, kusi się zastudzeny i przez to to imię i głos zmieniony, już to pewno poznajete, kiedy już tak postojno czujecie LM FM i to ty mojej audycji. Dobry, do rozpracza dla was, żełam jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze i specjalna śpiewanka dla was, priamo od Stefana Sztecia.

No i tak, witajcie po przerwie na naszych zegarach już godzina pizna, ale my produżamy dalsze wysyłania trioch świtił. Dnes 8 żółtnia, czetwer, mamy paru netypowych świat, no i my dżęczymy dneska świtowy den zoru. Zir trzeba maty, żeby widzity, warta dogo maty, żeby widzity, dbaty trzeba o zir, żeby widzity. Także to, no, majmy prosto pozir na to te swoje oczeniata, kiet musimy, to oczywiście sobie na nic zakładajmy okulary, żebyśmy lepsze widzieli. Okrem tego Międzynarodowy Dzień Podologii, to tak główne dwa netypowe świata. Każdy sobie dasz to wybiera, jak widzicie. Jedno i drugie dnes powiązane, możesz powiedzieć, z anatomią człowieka, z tym naszym organizmem. Dobry, teper muzyka, żebyśmy za dużo nie biśdowali, a ja dnes za dużo też z ohľadu na kus moje zastudzenia biśdowaty do was nie hoden, ale to necz, muzyka już na was żde.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio? Nie.
3: Wow, wow, wow.
2: LEM FM.
4: No i tak, za rano śpiotnycia, początek weekendu, chciałoby się rzeczy, no to prawda jeszcze za dnia z rana i za dnia trzeba do roboty pity. Ja ty się tej roboty dasz to porobić. Schód słońca za rano godzinie 6:50 minut, zachód o godzinie 18:55. Den oczywiście nam się korotyt i za ranicznia dołhi z dnia, za ranicznia piatnyci to 11 godzin i 5 minut.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dobra, słuchacze, zachodźcie na portal MFM, czytajcie to też, co dla was przynosimy za ostatni czas. Oczywiście nasze redaktory informują między innymi i o tym, że jak raz już zaran 9 żółtnia w Ludźmierzy będzie wernisaż wystawy Dawida Zdobylaka. Czom ty chmaro zazdrosty, że hej, idę o to, że na holowok tej wystawy win jak raz wziąty z sławnej piśni, jaka zaczyna się słowami w temnoniczku w uboczy, no ale tam jest jedna taka striczka, że to się jak raz zowe czom tych maro zazdrostysz. Nawet Zdobylak w jednej z takich dyskusji na Facebooku tam pisał, że jak raz to jedna z jego oblubionych pisen i prosto za to wziął sobie to te słowa, żeby prosto tak nazwać to tu swoją wystawą. Ale to też powiązane z tym, że jak raz jeden z jego obrazów, jaki na tej wystawie będzie wkazywany, oczywiście obraz nawiązujący do lemkiuskiej kultury, win jak raz przedstawiać po prawdzie wizyju tego, co w śpiłanci było zapisane, wyśpiłane, odże dwoje młodych ludy, co jak raz w temnoniczku w uboczy, gdzie sowa hukat po nocy, one prosto sobie tam leżat i się lubują. Oczywiście w temnoniczku w uboczy to te słowa do tej piśni napisał Seman Mazelan, ta autorska piśnia, a muzyku przyprawił, zrobił, napisał maestro Jarosław Trochanowski. No i oczywiście sama piśnia przez długie roki była propagowana zawdiak reprezentacyjnemu ansamblowi Lemki w Polsce, Lemkowina. Tak i teper w temnoniczku w uboczy, a my wszystkich prosimy na wystawę do Ludźmierza u zaran 9 żółtnia, wystawa twórczosty Dawida Zdobylaka.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

I dorosłacze, wertam głowam, przyszła pora na to, żeby sobie widać to powile z naszego olimpijskiego rusyńskiego kalendarium. Dnes 8 żółtnia 1867 roku, to poprawdy nie dnes, kuzim, czyli powił, ale dnes wspominamy ryczniciu narodzenia Oresta Sobowa, jaki wrodził się 8 żółtnia 1867 roku. Orest Sobow wrodził się w Drahowi, to udyśnia żupa Mara Morosz, Madiarskie Królestwo. Pomarł 4 grudnia 1939 roku, był to rusyński prawnik, jurysta, polityk, urzędnik wysokiej rangi i pisatel. Także to dnes wspominamy jak raz tą osobę i po prawdzie jeszcze podija. 8 żółtnia 1938 roku to jak raz taka polityczna organizacja CRNR stworzona w 1919 roku w Użhorodzie. Ona sformułowała konsolidowaną autonomną władzę Podkarpackiej Rusy, na czele której był wywedeny Andrzej Brody. To jak raz podija. No i po prawdzie z lemkowiny dnes nic nie mamy. No tak, kus, płanno, że nie mamy. Z drugiego boku, kiedy byste daś to male, czym byste się chcieli podzielić z naszą redakcją, piszcie do nas na radio@lem.fm albo priamo do mnie severian@lem.fm. A to za to, że kiedy taku podiju macie, żebyśmy pamiętali o rigos moho żołtnia, to sobie do naszego kalendaria dodamy.

0: Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień w dzień. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się.
1: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
2: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już wszystko...
3: Może to słońce chyba, to słońce się chyba ściemniło, co?
1: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
2: Ja chyba, że jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

I dorosłacze, ja się z wami maleńkę praszczam, tak że majte się szumni, majte się dobri. Był z wami Seweryan Kosowski, a to była audycja Tri Świty, jak usta dnes w czetwer 8 żółtnia, czuli prosto z Wrocławia. Życzę wam przede wszystkim krypkiego zdrowia, bo mi teper z toho brakuje. Jak sami czujecie, mi go nie takiej może, jak powinien być, a i nis zapchany, a i gorło boliło. A i głowa boliła, wszystko naraz, ale żełam wam, żeby was nic nie boliło, żebyście się prosto weselili i tak na sztodyn byli szczęśliwi. Do poczucia już w sobotu, kiedy pozwuczyt pro was audycja. Odomasz, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

rozsvitne, kým nápad vstúpiť do dverí ľahko a nie.

W dzisiejszym odcinku programu Perełażate będą majątkowe sprawy. Doznacie się też promena zbijniki u grasujących na Madziarach, a tak po prawdzie to i na Przesiewskiej Rusy i na Lemkołyni. Ale będzie też i pro ciężku, pro winu dzieciowbejstwa, a i pro kradeż medu. Zapraszam do słuchania. Na początek sprawy z Klimkiewskiego Klucza. Pańskiego roku 1601 torzestwenni poklekano Wielki Sąd w celi Klimkiewka przy prysutnosti i gomościa pana Jana Potockiego, didycza. W skład sudu włoszli Andrzej Żdyński i Szołtys, Ferenc Wojski, Matwiej Prysłopski, Marek Kunkiewski, Prokop Liszczyński, Petro Truchan z Klimkiełki, Michał Czopak, Hryc Hawrylak z Łosia, Waśko Rusynko z Bilanky, Paulo Kaleniak z Nowyci, Paulo Szelest, Martyny z Liszczyn, Stec Romańczyk, Łukasz Derkacz z Kunkoły, Jacko Karlik i inczych welowiroidnych ludy, a mało to miejsce hujtorok przed hrymnyciami 30 sicznia 1601 roku.

stała się ostateczna zgoda między Dańką Romańczakom z Bilanky a Mikułą Szwagrom Jocho z Rychwałdu. A to zawdiaki spilnym przyjatelom w osobach Łukacza Bilańskiego Szołtysa, Michała Hralskiego z Rychwałdu, Kuźmy Żaniucia z Rychwałdu i Paula Lazurczaka z Bilanky. A to w to sposób, że jako był na swoją rolu pryniał Mikułu, brata żeny swojej, tołdy odprawlający się z tojże roli mamu Mikuła daty na sam peret groszy 20 złotych, trzy koroły, dwie czasty miasa, pacia jedno albo dwa. A win mamu swobody wczynyty i z tej roli odstupok wczynyty, nicz sobie, ani potomnym swoim nie ostawlający. Czy to jest prawo zaświadczeno? Groszom obożeno.

kobiet tym żeprało, osobisty stał się Michał Czopak z paserbą swoim, że to menoma Petro, a prezysko bdych. Oni uznali przed prawą, że się pojednali strony bijatyki, że to był poranił Michał i synom swoim Ignatym, toho to Petra skorsze nadmienno paserb. Tak się pojednali o wszystkie rzeczy, że mają żyty w myri na wieczne czasy. A to jednanie stało się przed igomością panom Janom Potockim na sumu złotych 60, który to groszy ma oddate w tym roku 1301 pod zakładom pańskiej prowiny 100 hryłen, koleby jeden drugomu sztosy nebud w gniwi zrobił.

sprawę Muszyńską i drżały. Sprawa Maruszkę Faransiakiłny o dzieciobójstwo. 29 sierpnia 1653 roku. Z rozkazu wielmożnego pana Wojciecha Bedlińskiego z Bedlina, muszyńskiego starosty, sąd rugowego prawa w tym czasie się był zobrał, sklikany Jędrzeją Brzezewickim i inczych w tym czasie rezydujących. Pod tym, że prawom stała się z gromady Andryjówki oskarżena o zatraczenia dityny, które Maruszka Diłka Łazaria Fransiaka stratyła przez zły uczynok, która między wszystkimi inczyma kontrowersjami nie chciła przyznaty się, a szkole była podana masterowi w ryci, przyznała się, że porodyła, ale nie znam, jak ono ją zatratyła przed bolestiami. Nie wierujący temu tak uriady radcijski, widcijski, cechmasterowski, z wyhołoszenia jedynomyślnie pilnie toho pitali jej tortura. Testament albo zoznania na torturach wzięte od Diłki Łazariowej Fransiakowej tak zapisane. Buduczy to ta Maruszka na torturach pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz. Żwidłana zaznała, że prawdą jest, żem ho porodyła z ponedilka na witorok. Wyszłam nad wir z wieczera, na hnoju jem ho porodyła, swoima rukami zakopałam. A to za to, że nie żyła było, bo ho zadusyła kapustu beruczy z wielkiej boczki. To zeznania moje jest i nie będę inaczej duszą peczatuju. Dekret, wyrozumiwszy z zeznania Maruszki, kotra po torturach to potwierdziła duszą swoją peczatajuczy, że ho zadusyła i tak nieżyłe porodyła, w hnoju zakopała, kołdym dekretom jedynomyślnie schowalenym poriszyły szołtysy muszyńskiego kresu, żeby była za taki czyn meczom na sam pered pokarana, a pak kolesom pered.

której to dekret ne bude wczyn ładeny, a to za uproszeniem welmożnej pani Katarzyny na tot czas żeny jego mościa, welmożnego pana Wojciecha Bedlińskiego-Muszyńskiego starosty. Listopada 1654 roku spisok opryszkił z aktyw mista królewskiego rycerskiego Sebinola na Madiarach z egzekucją zbijnikiu sporiadzena welmożnym panom żeliczom komisariom jego welmożnosty krakiwskiego biskupa. Numer 1 Hryczko Iwan Hetman, ko trochę zabył zawadzki. Numer 2 Kralek Iwan Grębarski. Numer 3 Liptak Malek Majetił w Snysku Matsia Zymułaty. Numer 4 Iwan Makołycki z Laboły, tam Matsia Zymułaty. Numer 5 Grybyjuski z Nowej Łesy, z Nowojowskiego Utrymania, tam się Zymułaty bude w młodego Sluzarczyka. Numer 6 Kochan z Łomnyci od Piłnycznoj, tam mat swoju matir w Seredyni Seła. Numer 7 Roman Marchuj, młody chłop Liptak ze Spysza, tam ma się Zymułaty, a ale nie znacia w koho. Numer 8 Zawadzki Iwan alias Nesterak z Wojkoły. Numer 9 Mraz Iwan z Oszczałnyka, tam ma się Zymułaty. Numer 10 Suchy Michał Brudiłski z Ospysza, tam matmatir, tam bude się Zymułaty. I ostatni, numer 11 Iwan Smetana, trochę zabyli na porożnim poli z korczmarią Newczeszowskim, który na stop wbyty jest z Iwanem Nesterakom.

0: szczerze donoszą.
1: Dziękuję za uwagę. Program zrychtowała Natalia Moskanowak.
2: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt i znate już jaką audycję teper zaczaliśmy. Obzeracz przyrody. Przez najbliższe pół godziny budu z wami na anteni i wozmu was na małą wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. W obzeraczu przyrody teper jesmy w takiej serii 20 odcinków, które besidują pro właśnie Nacjonalny Park w Polsce. Byliśmy już w dost wieloch parkach, ale w Kampinosi pod Warszawą i Szczyni. Zatem chneska pojechamy do centralnej Polszczy. Kampinoski Nacjonalny Park nie młody, bo był zaklekany już w 1959 roku. Chneska nachodzi się oczywidno w mazowieckim województwie. Obnemat win tereny Kampinoskoj Puszczy w pradolinii Wisły w zachodniej części warszawskiej kotliny. W puszczy, która jest taką, no, już ostanką, możemy powiedzieć, po dawniejszej mazowieckiej puszczy, zaczęło się wyrubowania lisiu i tworzenia takich polan, tworzenia obszar pod uprawu zemle, pit uprawu gruntu, budowu seł. To wszystko już działo się w 17. stoliciu. To gdy tiż to te seła bars zbilszały swoją powierzchnię, tiż powierzchnia rolnych upraw zbilszała się. No i to już przyniosło taką zachorozu w 20. stoliciu, że to ta puszcza może zniknuty. No i właśnie w 20. stoliciu przyszła zmina. Mamy teper Nacjonalny Park, no a od kincia 70. roku zemla jest kupowana Nacjonalnym Parkom i to ta powierzchnia parku zbilszać się powierzchnia lisiu i powiedzmy, że zasiach seł jest już ochraniczony. No ale żeby odtworzyć ten stary lis, który był sotkę roku temu, to potrzebujemy 150 roku. Dopiero po takim periodzie będziemy mieć bars krasny lis, w którym przede wszystkim przeważnie będą rosnąć duby i chrabi. Powierzchnia Kampinoskoho Nacjonalnego Parku Chneska to jest 385 kwadratnych kilometrów. To tylko słowem wstupu, bo jeszcze pro to te lisy i pro różne rody lisiu jak sód na obszarze Kampinoskoho Nacjonalnego Parku ja wam jeszcze powiem. Ale poglasz to, muzyczna przerwa, a wertam do was o paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Campinas Cojo Nacjonalnego Parku. Chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy sobie przez wyliku Campinosku Puszczu niedaleko od Warszawy. I to ta puszcza, no oczywidno to je krasa, ale ona nachodzi się na bardzo interesującym gruncie, bo na dunach. I to te duny to wozniknęły w takiej pradolinie Wisły. I to wszystko ma związek z ledownikową epochą. Tiż okrem to tych dun, na obszarze parku mamy bachnysty grunty, które tiż należą do bardzo charakterystycznych elementów miejscowego landschaftu. Duny Campinas Cojo Parku są najlepsze zachowanym kompleksem srit zemlanych dun w Europie. No i właśnie mamy bardzo czasem kontrastowy środowiska w Campinosi i one też pomagają tomu, że tot nacjonalny park może pochwalić się różnorodnością świta roślin i zwierząt. Bo na bachnach, na bołotach rosną rośliny takie typowe dla łuk, rosną też takie bachnyste lisy, rosną no, mchy i takie rośliny, które lubią bardz mokre podłoże, bardz mokry grunt. Też jest dost wieloch takich lisiów, w których rosną wilcha czorna. To te lisy nazywamy wilszyną. Tiż wilszyny jest wielo w Campinosi, jak i tiż takich lisiu, że występują nad rikami, potokami blisko wody, że może zalewaty i nanosyty muł. No i bardzo ciekawą rzeczą też jest taka dendrologiczna no, ciekawostka tak naprawdę, że w Campinosi, bo tak też besidujemy pro Campinosku Puszczu, rosnę bereza temna, bereza czorna. Jest to taka bereza, której skóra jest pozbawlena, nie maje biłoho barwnyka, no i za to właśnie to ta bereza nie jest taka biła, jak możemy kojaryty, ale właśnie czorna. No i jak mudry chłowy porachowali, to bardzo wielo gatunki roślin i zwierząt żyje na terenie Campinas Cojo Nacjonalnego Parku, bo no jest tak szacują dośledczy, że w Campinosie może żyć 50% gatunki polskiej fauny, znaczy prawie 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Pokaż to potwierdzone było życia występowania 5,5 tysiąca gatunków, no i to wskazuje na to, że jeszcze mało znamy, nie wszystko pro campinoską faunę, pro campinoski świt zwierząt. No, zatem jest to bardzo bohate środowisko, bardzo ryżne, bardzo no, takie ciekawe, też pełne lisiu i to też ryżnych rodziu. No i też jest pełne turystycznych szlakiów, je de tam wandruwaty. No i właśnie kus już prototy szlaki, to ja wam powiem po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Proszę was kraśni teper na wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. Park, jaki mały nyje, nachody dziane daleko Warszawy i jest tam bardzo wiele turystycznych szlakiów do wyboru. To te szlaky znakowane są i pozwalają na eksplorację najkraśniejszych fragmentów Kampinoskiej Puszczy. Dokładnie mamy około 360 km znakowanych, piszych, turystycznych szlakiów. No, one też biorą układ do tych szlakiów, biorą pod uwagę układ Kampinoskiej Puszczy. Tak równoleżnikowo, smotrejuczy na mapu, to po prostu horyzontalni, idut hołowny szlak

architektoniczne zabytki. Besida pro Brochów, pro Campinos i pro Żelazowu Wolu. Szlak dla piszych w Campinoskim Nacjonalnym Parku podobno jak na terenie Ciłej Polszczy, sód malowany farbą, znak mają kształt prostokuta i prostokutnyka, i kotry składa się z trzech pasił, z których dwa zewnętrzni sód wse biłe, a średni to centralny wyznaczający kolor szlaku, maje kolor czerwony, syny, zielony, czarny albo żółty. No i tyż to tyma szlakami możemy dojść do takiej atrakcji jak Dub Kobędzy. Bars netypowa nazwa Kobędza. Kto to był? Co to było? No właśnie, ja wam wszystko wyjaśnię, ale to po krótkiej przerwie.

Wandrujemy sobie dalsze po Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Trwat program Obzeracz Przyrody. Besiduje Jakub Zygmunt. Drochy słuchaczy. No właśnie, już dost velostecha doznali do tej pory pro Kampinos. Znate już kus pro hołowny turystyczny szlak. Znate kus już pro naturu, pro przyrodu toho parku. No ale jeszcze chcę wam pro jedną rzecz powiedzieć. Która też jest interesującą atrakcją Kampinoskiego Nacjonalnego Parku, a jest to dub kobędzy. Dub, właśnie takie drewo, które rosne na hranici pasa dune i pas

Na bachnystych gruntiu. Dub kobędzy jest najbilszym dubą z gatunku Quercus robur w Campinoskim Nacjonalnym Parku. Maje win 27 metrów wysoty, a joho obsiach na wysoty 1,30 m to je aż 590 cm. Zatem no to obsiach jest wielki. Na podstawie też doświadczania takich przyrostów sztoroka z takiego powiedzmy obrazu toho drewa, pracownik Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ocenili, że tot dub maje bliższe jak 300 roku. Drewo na no na pewno pamięta takie czasy, kiedy to Campinoska Puszcza należała jeszcze do Korola. Dziuny były zalesene sosnami przede wszystkim, które były tak wielkie, że były wyrubywane na potrzeby budowania korabliu, iż w tamtych czasach bachnyste tereny były tak wielkie, że no, trudno było jeszcze budować jak melioracyjne kanały, jak w późniejszych już stoliciach woznyknęły. No i to dub kobędzy i razem z dwoma inczyma dubamy rosnut no, przy takim żółtym szlaku, który idę po dawnym teorii liśnej żeliznyci. To ta żeliznycia to nazywa się, znaczy no, nie to ta żeliznycia, ale to ta grupa trzech drew to nazywają się Jagiellonami, bo jest taka legenda, że one może być ku starszyma i niewykluczone, możliwe, że pit jednym z tych dubiów może pit dubom kobędzy odpoczywał Władysław Jagiełło w dorozi pit Grunwald. A dub maje nazwę dub kobędzy to na cześć i pamiat profesora Romana Kobędzy, który w mer w 1955 roku był bardzo ważnym botanikom, dendrologom i który pracował na rzecz woznykania, zaklikania Campinoskiego Nacjonalnego Parku. Zatem jest to taka nazwa od nazwiska Romana, profesora Romana Kobędzy. No i oczywidno jeszcze pro Campinoski Nacjonalny Park możemy być duwaty bilsze, bo no, to tych szlaków jest wiele, to tych atrakcji w przyrodzie jest bardzo też wiele, wielkie czysło. No ale czasu tylko nie mamy. Lem to była taka inspiracja, możemy powiedzieć, że degustacja tohoż to oferuje Campinoski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że bilsze to po prostu budete eksplorowaty samomu na żywo pod Warszawą w toti kraśni Campinoskiej Puszczy. A teper to już wszystko, co na chneska dla was jem prerychtuwał. Dziękuję wam serdecznie za prysutnist, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił obzeracza przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Asi stanął wojennowo. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalejcy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalejcia.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Władimira Hylaka Ostatni z rodu. Przed nami 9 rozdział. Ja sobie, ty sobie, oni sobie. Hryciu myleńki, nie pobysitowałbyś ty z Tańką? Zwidała łaskawym uśmiechom Nastia swojego męża. Wit zaczudował się, kiedy poczuł od swojej żeny toty nesztodenny myły słowa. O czym mam z nią pesidułaty?
1: Żeby oddała się za Ostapa, ona tebe na pełno posłuchat.
0: Żeno, ne wyjżdżaj mi z Ostapą na tor,
2: kryknął zgniwą mórz.
0: Czomże ni?
2: Zaczudowała się żena.
0: Proto, że za nioho Tańkę nie oddam, choćby mi nohy ci ułał.
1: Na koho my z nią żdeme?
0: Koho boch pryszle, a jak ni to najlipsze lyszyć się diłkom, jak żenom Ostapa.
2: Nastia, kotra niezwykła była do takich odpowiedzi, a tym barże do tak ostroho ich niunoho tonu swojego męża prosto się znerwowała.
0: Ty tak do mene pyjesz? A ja ty besiduju. Abo ja, abo Tańka.
1: Jak ona nie opusty tchyży, to ja zaberu się do swoich rodyczył.
0: Robsz to choczesz. Ja nie proto oddała się za tebe, żeby wiczni robyty dla twojej diłki. Toho darmo ida. Abo ja budu gazdynią w chyży i mene budę te wszystkie słuchaty, abo idu od kaliem pryszła.
2: To ta zachoroza była powiedziana po rusku i wit nemich jej nezrozumity.
1: Zrozumiał jej tak dobry, że nawet bojał się, żeby jego żena nie zrobiła tohoż to zachoroziła.
0: Tiżdy, Nastiu, może trafić się do jakiej inczej żeniuch.
2: Starał się uspokoić jej mąż.
0: Ni, nie możu, żdaty. Jak to ta sprawa nie rozwiąże się, dneska to ja zarano lyszam twi dim.
2: Wit nie znał szto dale besiduaty. Wyszął chladaty potiszenia i natchnienia poza chyżą.
0: Cywin oszalił,
2: mymrotała do sebe Nastia. Do chyży weszła Tańka.
1: Tańka,
2: odozwała się do niej odraz maczocha.
1: Cy robisz se śmiszkę z Ostapa, cy ty tak naprawdę?
0: Naprawdę?
1: Tak, ledaszcza diłko, nie chcesz i ty za nioho?
0: A ja tja nawczu,
2: wstekła się bryć macocha.
0: Choćby ste zatołkli,
2: odpowiła spokojnie Tańka.
0: Ja tja nie lyszu ani na minutu w spokoju, budu zmyją i owynu się wkoło twojego sercia. Ja...
2: Tańka mołczała.
1: Zresztą... Poż to ja z tobą, pidła, tak do ucho besiduju. Lyszam te perchyżu i to prez tebe i ne wernu poklaty heł budesz.
0: Szto na to to, otec połist budeme wydity. Kochowin barże lubec mene, cy tebe.
1: Ach, doroha maty, ne robte toho, otec taki dobry, win chmerby zo zgryzoty.
0: Wszystko jedno. Ja jeszcze chnę skaleszu chyżu.
1: Jak tak? To ja już u stuplu.
0: Oddasz się za Ostapa?
2: Skoroś widała maczocha.
1: Ni, nie za nioho. Już jemu raz odmowyła, a wyreczonego słowa ja nazad nie wozmu. Ale żeby lem jak najskorsze was zadowolity, hotowa jem oddaty się za perszocho, lipszocho, kotry budę mene swatał. A jak ni, to pidu służyty.
0: Prysiachnyj, że tak zrobisz.
1: Kylnu się na pamiat mojej matery, kotra mia tak choriaczo lubyła.
0: Klała się nieszczęsna dziewczyna. pamiętaj, żeby znezła mała prysiach, inakże pożałujesz.
2: Zahorozyła rozżerta Nastia. Tańka, zdawało się spokojna, wyszła na dwór, ale tam opustyły jej wszytkie syły. Operła hołołku ościnu i stróżka syl spotekła po prekrasnym lyczku i po uchu rydnoj chyży. Smutok i tucha, postraczeni nadziei na szczęścia, które se tak jasno przedstawiała w młodych rokach, rwali jej serce.
0: Tańka, czom płaczesz? Zwidał nachli znajemym i hołosom Ostap, który złożył lekko ruku na jej okruchłe rameno.
2: Diłka mygom osuszyła oczy.
1: Annycz, tak sobie.
0: Tańka, dost uszcz żartił, dost, posłuchajnia.
2: Tańka pidnesła gunio mu oczy. Jocho pizrinia spoczywało na niej tak czutliwi, łaskawi, że diłku ochornyło jakise nieponiatne czutia. Ale toto odczutia nie odzerkaliło się na jej lycy. Była jak wse, spokojna i nawet w jej oczach nie było ślidu syls, który lemż to prolywała.
1: Słucham. Besiduj.
0: Tańka, na hospoda Boha, cy wiryż, że ja tebe lublu barże jak żytja swoje? Cy wiryż, że ja bez tebe żyty ne choczu? Szto mi po życiu bez szczęścia? Ty jedna jest ciłym moim szczęściom, ciłom radistiu, ciłym moim życiom. Tańka, błaham tebe, proszę tebe, ne odmituj mnie. Zmyłuj się nado mną i woz nazad to słowo, które z wczera powiła.
1: Zapizno, Ostape.
0: Jak zapizno? Luby ty do smerty, nikolne je zapizno. Ach, chołupko, moja myleńka, połycz, że lubisz, że za mene pidesz. Połycz, połycz, tu w nohach twoich proszu. Och, jak ja tebe lublu.
1: To treba ciłkom pokazaty, a ne słowamy,
2: prorekła w kińcy Tańka.
0: To połycz, szto mam zrobyty? Lem połycz ja wszytko, wszytko zroblu, czego zachoczesz, żebym lem tia ne stratył.
2: Diłka kus zdrgnuła. Przyłożyła liłu ruku do sylnocho bijuczoho sercia, a prału podała frajiriowy.
0: A jednak powinen jest mia lyszyty,
2: powiła nachli torżestwennym hołosom.
0: Bo ja nijak nie możu byty twoją. Nie byłbyś szczęśliwy ze mną. Ja to czuję, znam. Zaklała jem się na pamiat o swojej rytniej matery, że za tebe ne pidu.
1: Tańka, ale ja tebe lublu, ja tebe na rukach nosył budu.
0: Jak lubisz, to zrob to oż to proszu.
2: Znam jedną diłku, harda, tycha, dobra, ona horiaczot ja lubyt, za tobą propadat. Z nią budesz szczęśliwy, z nią najdesz światy spoki i błażeństwo i budesz błahosłowił totu minutu, w której staniesz z nią pit wincią.
0: Nasz to mi to znaty, kiedy lem tebe choczu, lem z tobą szczęśliwy budu.
2: Bersy melaniju, a promene zabud. Nie zdolał ostaw jej słowa wypowisty, jak Tańka wyrwała swoją ruku i poleciła.
0: Nasz to ta dziewczyna się rodyła, lemna nieszczęścia moje.
2: Dumajuczy besiduwał do sebe frajir. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. już w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Lokalnym FM.
1: Jest 5 oktobra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Instytut Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaźńskiego Uniwersytetu prosit na drugą międzynarodową konferencję młodych karpaturusynistów «Русинистика в серце Европы». Подія буде проходила в просторах ректорату Брешівського університету 10 листопада-новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котру досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Chcielo mi tak samo przedstawić naukową robotę, pouczyć młodą generację karpaturusynistów i utworzyć platformę do wymiany doświadczeń. Podia jest realizowana z podporą Fundu na podporę kultury nacjonalnych mniejszyn. Zaraz w sali Habura w okresie Medżalabirci projdzie podia położenia osnownego kamienia pamiętnika Wasyla Turukaetesza i odkrycia Wasylowej Łałuczko autorstwa Miłosza Karaska. Na podiju prosiat Asocjacja Korpus OZ i Letopis OZ w kooperacji z Sełom Habura. Po świątocznym akcie w ramkach teatralnej Habura 4. Memoriału Wasyla Turukaetesza będzie neformalna hostyna w jedno z aktorami Teatru Aleksandra Duchnowicza. Wasyl Turukaetesz urodził się w 1940 roku w Haburii. Po studiach na filozoficznym fakultecie w Bratysławii, wczuł w gimnazji i na prawosławnym bohosłowskim fakultecie w Priaszowi. Od 1985 roku zaczął robić jak dramaturg w tołdośnim ukraińskim nacjonalnym teatrze w Priaszowi, w którym zaczął dawać do repertuaru piesy w rusyńskim języku, mimo że w tym czasie Rusyny oficjalno nie istnowali. W jedno z tołdośnim dyrektorom teatru Jarosławom Sysakom doweli do tego, że teatr zmienił nazwę na Teatr Aleksandra Duchnowicza i stał rusyńskim teatrom, który zohabył ukraiński język i zaczął grać po rusyńsku. W tym czasie Turukaetesz działał już w rusyńskim wozrotnym ruchu. Gnes może powiedzieć, że był do tej pory najwyznaczniejszą osobnością trzeciego wozrodnego ruchu Rusyniu, który zaczął się na Słowacji w 1989 roku. W 1990 roku odbył się pierwszy sejm rusyńskiej obrody, najstarszej porewolucyjnej rusyńskiej organizacji. Pierwszym jej przedsedom został jak raz Wasyl Turukaetesz. Zaraz potem zaczął rychtować pierwszy światowy kongres Rusyniu, który odbył się w Medżalabirciach w 1991 roku. Był wybrany na pierwszego przedsedu Światowej Rady Rusyniu. Za jego wedzenia kongresu i rusyńskiej obrody podarzyło się przygotować kodyfikację rusyńskiego języka, która była świąteczno ogłoszona w 1995 roku w Bratysławii. Do 15 listopada-novembra w Galerii Centru Twórczych Dziejań w Lubinie może obzerać wystawę Joanna Fuczko z nazwą Elementarz. Artystka sięga do koreniów i przez współczesne ilustracje wkazuje słowa w lemkiwskim języku. Ich znaczenia, złuczania i asocjacje ostają założeniem do besiedy o dziedowizni i próbie jej zachowania. Na wystawie znaleźli się mężczyzna słowa czerpana, niewielki obiekt z lemkiwskimi słowami, których możesz posłuchać zawdzięka kodem QR, a tiszcina ekspresji, na której możesz liczyć własną refleksję. Wystawa jest częścią cyklu Lemko w Centrze, w ramach którego w najbliższych miesiącach w Lubinie pójdzie szereg lemkiwskich podii. Trybnici programu będą podane w net. Stowarzyszenie Beskidnyko prosić na czerwową progulkę z cyklu po Beskidzko bezdorożach. Tym razem zawędrują dwokolici z Ondranowy i polsko-słowackiego pogranicza. Odwiedzą mężczyznę ekologiczną pamiątkę Czornomłaku, wydokoło wyżu Dukla po słowackiej stronie i Koczeru. Na koniec bude ognisko. Progulka projdzie w najbliższą niedzielę o 11 godzinie. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizator prosi wziąć ze sobą dokumenty na wypadek kontroli granicznej straży. Trybnyci znajdziecie na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2 oktobra 1891 roku narodził się kobylecki polanin na Podkarpaciu Józef Bokszaj, malarz, pedagog, основатель Podkarpackiej malarskiej szkoły. Był absolwentem Mukaczowskiej gimnazji i Budapeszskiej akademii umień. Od 1919 roku aktywno zaliczył się do kulturnego działania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował w jedno z Adalbertom Erdeliom publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelców Podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacie anektowała Moskwa, dokázal sobie zohabety svoju autonómiu художника. Stał i členom korespondentom Akadémii umeň Sovietského sojuzu. Mer 9. oktobra 1975 roku v Užhorodí. 5. oktobra 1966 roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo perežil u Beňadekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakończył filozoficzną fakultę Kijowskiej Dyrżawnej Uniwersytetu, był indywidualnym stypendystą Severoatlantycznej Aliancji. Dlouho roku dzieje w Słowackim Obszestwie pro zahraniczną politykę, orientuje się na Rosję i postsowiecką krajinę, uczyć na uniwersytetach doma i w zahraniczu. Był spółosnowatelem rusenskiej partii Nasz Kraj i pierwszym predsedom okrúhleho stola Rusenie w Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v 2005 roci zvania Blahodeter, že je v Bratislavi. 6. oktobra 1866 roku u Lvovi narodil sa Georgi Gerovskej, budúci jazykoznatel, pedagog, historik, etnograf, slavista i kulturný aktivista na Podkarpaťu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skinčil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku, študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svitkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokach 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vohostali z Uhorska. Pred peršou svitovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgi Gerovskej bol tlumačom štáby ruských vojsk, píznejšie učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpatia. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísati abo zmapovati rusenské dialekty, z čoho venekla monografia publikovaná v Čekoslovácky tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934 roku. Ruské vedania toj knižky vošlo v 1995 roci. I tu prešol ku rezultatu o principiálnej odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršu kompletnú schému rusenských dialektív južnomaramorovskú, severomaramorovskú, berezskú, užskú, vochodozemplenskú, šarisku i spišskú. Umar v Priašovi 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Choľak, siaščanek cerkovnej i svetskej diatel. Bol viaznený v táborach v Talerhofi a tož bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rosena FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party

kasą litość w wypłowiałych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza. Biorą mnie jak brudny papier w ręce. Odmieńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia, LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Jutry Świty. Echneska już mamy od tynok nomir 1253 od wereśnie 2020 roka. Idę w efiri program Try Świty razem z mną. To słuchate jeszcze Seweryjana Kosowskiego i Demka Trochanowskiego. Try redaktory w trzech różnych obstawynach, w trzech różnych miejscach po na trzy różne rody besidujuczy z różną muzyką. Tak właśnie, to są takie trzy świty. No i proszę was kraśnić do mojego świta, tiż muzycznego świta. Budeme słuchaty muzyku w różnych językach, z różnych kultur, z różnych zakutyn świta. No i na początku naszego chneśniego odtynka słuchaliśmy muzyku z Armenii. To był ormiański ansambl Ladaniwa. Słuchaliśmy śpiwankę Pidyna Hołowką Szakar, co znaczy po ormiańsku cukor. No a teper posłuchamy dalsze da jakoj ciekawej muzyki. To bude z Rumunii Madalina Pawal i śpiwanka Pidyna Hołowką Luna. A pak puszczu wam po polsku ansambl Micromusic i śpiwanku Pierwsza godzina.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Wertam do was, drodzy słuchacze, trwać program Treświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy przed chwilką ensemblu Micro Music, to była śpiewanka Pidna Hołowką. Pierwsza godzina oczywydno po polsku. Raniejsze pustyłem wam Madalinu Pawal z Rumunii, to była śpiewanka Pidna Hołowką Luna. Drodzy słuchacze, kole chcecie ze mną się skontaktuwaty, napisaty, skrytykuwaty, albo pochwalę ty, to jak besiduju poem kiwskie, albo jaką muzyku puszczam, albo na jakie temy besiduju. To wszystko może to oczywidno otwarte domenę pisaty kieruaty i na tak najbardziej oficyjną drogą to może te pisaty na maila kuba@lem.fm, albo może te pisaty na Facebooku, tam mnie znajdete jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na Facebooku, na Gamboknyszci, na fanpage Radia Lem FM, tam też może te wysyłate widomosty na fanpage, spokojni, no i doznam się, koli budę taka widomist domenę. No a prodążajmy teper naszą besidu związaną z knesznią datą, doznajmy się do jakich faktów, do jakich statystyk związanych z 9 dniem żołtnia. Chneszni den to 282 den to horoka, do kincia roka, do sylwestra mamy iszczy 83 dny. Prochody co rok perszy tyżden 2026 roka. Dny uż sud sztoraz koro 3. Chneska w Warszawie den trwał 11 chodyn i 5 minut. Schid sącia male w stolici Polszczy o 6 i 50, a zachód był 18:55. Den chneska był dłuższy od najkorotszego dnia wroci o 3 chodyny i 23 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 5 chodyn i 42 minuty. Mamy osen i to ta pora roka, iż budę znamy przez 73 dny, kole to budę prochodyty zimowe sące stojania. No a teper dalsza nasza muzyczna podoroż. Uż sme izdyli prez Armeniu, Rumuniu. Byli sme na paroch minut w Polszczy, to teper na Łemkowynu. Posłuchamy NLM i śpiwanku na Ridni i Zemle. A pak pojechamy na Sybiriu, posłuchamy Otyken. Ansamble właśnie stoi Czasty Świta, to bude śpiwanka Pidna Hołówką Autaj.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata bülgüdü.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście przed chwilką muzykę ansamblu Otyken. To była śpiewanka Pina Hołówką Autaj. Ranszę słuchaliśmy Łymki wskocho ansamblu Enlem i śpiewankę Na ritni zemly. Chneska 9 żołdnia praznujemy liczniciu urodyn ważnego człowieka dla rusyńskiego naroda. Anna Serwycka wrodyła się właśnie chneska 9 żołdnia, ale 1962 roku. Po słowacku oficyjno nazywa się Anna Serwycka, Hanka Serwicka. Wrodyła się ona w Krużlowskiej Huti i jest to region Bardiowa. Znamy Annę Serwycką jak śpiewaczkę narodnych rusyńskich i szaryżskich śpiewanok, no a też i rusyńskich i słowackich duchowych piśni. W jej repertuarii przeważają temperamentne tak narodne śpiewanki, ale i też sąd dajaki liryczny, balladyczny i mariańskie piśni, z którymi zyskała wielką oblubę u słuchaczy. Jest też Anna z aktywną zbieratelką i propagatorką folkloru. Też pojawiła się, znaczy śpiewała wieloch razy taką śpiewanku Kriaczok Lialowej i to ta śpiewanka przeszła zawdziakę Anny Serwyckoj do repertuaru praktycznie wszystkich narodnych śpiewanok i śpiewaczok i śpiwakił. Autorką też Anna jest Sliw i też autorką melodii wieloch śpiewanok, kotry no właśnie sód do chneska bardzo popularny, na premier tecze woda, tecze i tak dalsze. Zatem jest to człowiek, który stworzył weloch muzykę, weloch melodii, slił lirycznych i temperamentnych tekstów właśnie po rusyńsku, po słowacku. Jest to prawdziwa taka, możemy powiedzieć, kopalnia folkloru z południowej strony Karpat. No a teper, właśnie jak pro Karpaty idę, to zaraz posłuchamy daszto z Karpat, ale poklasz to na muzycznej pererwi. Teper wam puszczu muzyku z południowej Ameryki. To bude Pascuala y la Vaca y Fauna, to bude muzyka z Chile, Porque se fue la Paloma. Posłuchamy daszto takoho po hiszpańskie. A pak właśnie bude Rusin Czendyż Orchestra, ansambl zo Słowacji. Posłuchamy po rusyńsku, oj, kto to chodyt pochrobi. No to już taka śpiewanka, która rychtuje nas kus do bliżających się świat właśnie zmerłych, świata zmerłych, które bude druhoho listopada podla już gregoriańskiego kalendara. Zatem proszę kraśni na muzyczną przerwę i wartam do was o paroch minut.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Rusin Czendesz Orchestra i Bars, energiczna, taka żywa, taka klimatyczna muzyka. Śpiewanka mała na hołowok, oj, kto to chodyt pochrobi. Rańsze słuchaliśmy Pasquala i Labaka i Fauna, ensemble z Chile. To był prymir południowoamerykańskiej kumbi, takoho muzycznego stylu. Śpiewanka mała na hołowok, porque se fue la paloma. Drochy słuchaczy, chneska 9 żółtnia, tyż mamy bardzo ważne świato, osobliwo kole sud posered nas, was, robotnik, praciłnik, poczty, bo chneska mamy świtowy den poczty i pocztowo znaczka. Jest to świato, które jest na pamiatku pisania berneńskiego traktatu, który zaklekał do życia świtowy związek poczty. No i tot traktat był schwalony w 1969 roku na kongresie właśnie świtowego związku poczty w Tokio. W ramkach świata, chneśniego świata, weloch pracowników poczty na premier wede nowe produkty do swojej oferty, no ale i tyż w pocztach weloch derżawach po prostu sud dawany da jakie podarki, da jakie chramoty dla zasłużonych pracowników. No je to taki den chneska 9 żołtnia, kole to poczta ma swoje 5 minut, zatem kole mamy pracowników poczty posered was, drochy słuchaczy. To żelam wam wszystkiego najlepszego i zaochaczam, żebyście jeszcze presto te poślidne chodyny chneśniego dnia, bo już piatnycia, no żebyście dajak sobie popraznowali w chyży, albo desy tam poseret przyjateliu, rodyny, żebyste dajak no po prostu popraznowali. To żeje wasze świato chneska. A teper to popraznujmy kus muzyki. Pójdę po estońskie. Taka spokojna, krasna ballada. To będzie kooperacja dwóch artystów, dokładnie solisty i ansamblu Silver Sepp i ensemble Carly Strings. Posłuchamy śpiewanki Miss Mejega On. Pak puszczu wam dasz to już żywocho. Po spokojnej baladi posłuchamy szkockiego folka. To będzie ensemble Talisk i instrumentalny utwór pidnacho łowką Storm.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kiwskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście dwie śpiewanki. Dokładniej to był instrumentalny utwór przed chwilką, a raczej to była śpiewanka ze słowami. To przed chwilką to był ensemble Talisk i utwór pod nazwą Storm. To był premier szkockiego folku, a raczej słuchaliśmy estońskiej ballady. To była kooperacja solisty Silvera Seppa i ensemblu Carly Strings, a śpiewanka mała na hołowok Miss Mejega On. A teper proszę kraśni na małą lekcję pro dalszą zakutynu świta, pro dalszą derżawu. Heska i hame na bliski schit, de nachodyć się w weloch interesujących derżaw. No o pro bliski schit to my czujemy w poślidnych misiaciach w ciłkom inczym kontekstie, ale ja to tej temy nie budu i ty, budu za to, budu i ty, do toho, żebyśmy prezryli się geografii ciekawym faktom związanym z derżawą, jaką jest Katar. Katar to je bars mała derżawa, kotra zanymat pół ostrił, wrizajuczy się w chubynu perskoj zatoky. Jest to jedna z najbohatszych derżaw na zemle, de zawdziaky eksploatacji pidmerskich dżereł zemlanoho gazu właśnie pereszło to ta derżawa bars skoru transformacją z derżawy, która żyła z poławiania pereł w taką zahalną, globalną finansową no derżawu. Zatim chneska kus doznate się może bilsze pro geograficzne ciekawe fakty związane z tą derżawą, no ale tiż oczywidno nie budujmy jaty takich osnownych faktów, bo Katar jak każda derżawa ma je swoją stoleciu i stoleciom Kataru jest Doha. Jest ich tam w tej derżawie jeden urjadowy język i jest to arabski. Walutą w Katarii jest rial katarski. To ta derżawa ma niewielką powierzchnię 11 586 kwadratnych kilometrów i na to tej niewielkiej powierzchni żyje prawie 3 miliony ludy. Zatem hustota zaselenia jest dost wielka, wysoka. No ale na to tej powierzchni, na to tym połostrowi jest praktycznie lem pustynia. Na terenie Kataru nie płynie ani jedna taka stała rika. Zatem, no, z słodku wodu to berut tam w 99% z wielkich instalacji odsalania merskoj wody w technologiach MSF i RO. No i na to tej pustyni też nie jest wielkich hir. Jest to praktycznie płaska kraina, najwyższą chorą, ale to takim nie chorą, a możemy powiedzieć, da jaką łerszyną, ledwo taką wyriżniającą się w terenie, jest Kurajn Abu al-Baul. Ma je wysotu lem 103 metry nad morą, nachodzić się na południe derżawy i wyryżniać się właśnie takim łachidnym kształtom. I je to chora, która jest zbudowana z wapniaki. No i to jest sama pustynia praktycznie, bliższy z terenu Kataru, ale na to tej terenie, na to tej pustyni są te duny, są te jakie zatoki, są też ostrowy i właśnie kus proto to ja wam bliższe powiem, ale po krótki pererwi. Posłuchamy teper ensemblu z Latwii Tautumeitas. To bude śpiewanka Gan Gan, a pak puszczu wam muzyku z Czech. To bude Tomasz Koćko i orkiestra i dokładnie to bude utwir pidna hołowką Kebych Byla Jahodu.

To był Tomasz Koćko i orkiestra Słuchane z meczeską muzykę. To był utwór Pidna Hołowką Kebych Byla Jahodu, a rańsze pustyłem wam latyszską muzyku. To był ensemble Tautumeitas i śpiewanka Pidna Hołowką Gan Gan. Ale my już leszamy i Czechy, i Latwiu, i wertamy jeszcze na paroch minut do Kataru, do tej arabskiej niewielkiej derżawi na połuostrowi wryzającym się w persku zatoku. No i na to ty niewielki powierzchny, no praktycznie je lem sama pustynia. Ale no od, na południe od stoleci, od Dochy, nachodziat się śpiewajuczy diuny. To są bardzo ciekawe miścia. To są diuny, które emitują nyski, wibrujący zwłok, który no, może być hołosny aż do paroch desiat decybeli. I to wszystko dzieje się jako skutek tarcia suwających się zaren suchoho pisku. No zatem właśnie tak jak pisok po prostu sunę w nys, w dolinu, no to może takie zerno jednoho pisku odruchę robity niewielki zwłok, a kiedy mamy ciu taku wielku dziunu, no to może byty tot zwłok dost hołosnym. Zatem śpiewajuczy diuny sód taką geograficzną, przyrodniczą atrakcją Kataru. Atrakcją też je rezerwat przyrody Khor al-Adaid. Je to wyniatkowa, merska zatoka, która wryzat się w głęboko w serce pustyni. Nachodzić się to ta zatoka na południe derżawy. Tam właśnie ona na paroch desiat kilometrów tak idę tak nieprostą drogą, ale zakutamy, wryzat się w chłubinu zemle, terenu. No i tam sud wielki piskowy diun, który bars ostro wpadają bezpośrednio do wid oceanu, do wid tej zatoki. Landschafty sud wyniatkowy, sud czudowy i je to też bars ciekawa taka destynacja na podorosz. No ale kojarymy też to bryski skit, nelem Katar, ale i też Zjedynione Emiraty, jak Dubaj, Abu Zabi, że tam też budują, dbają nelem o to te pustynne landschafty i wyniatkowe przyrodnicze atrakcje, ale też no, budują nowe riczy, nowe ostrowy na premier. I Doha też może pochwalić się sztucznym ostrowom, nazywać się Perła Kataru. Ma je to ostrił powierzchnią 4 kwadratne kilometry i jest pierwszą obszyrą w derżawi, gdzie osoby z zachranicy mogą kupować sobie chyży na własność dla siebie. No, rańsze tak nie było lekko właśnie, żeby zaselity się, żeby zamieszkaty w Katarii, ale teper właśnie na perli Katarii, na to tym sztucznym ostrowi je to możliwe. No ale wernijmy jeszcze na moment do jakich może tradycji Kataru, bo to nie jelem derżawa, która żyje z eksploatacji ropy naftowej, zemlanoho gazu, ma je też kus takiej starej kultury i to nie idę pro to poławiania pereł w perskiej zatoci, ale też idę pro sokolnictwo. Je to nacjonalny sport w Katarii, który jest wpisany na listu spadkowiny UNESCO. W stoleci Kataru dije wyspecjalizowany szpital dla sokoliu. No, de tam liczat dbają o tysiaczy ptachiu sztoroka. Zatem sokolnictwo, no nie kojarymy to z Katarą, ale wkazuje się, że jest to bardzo ważna część tamtej kultury, tamtej historii. No i to tiłko pro Katar, a teper proszę kraśni na krótką muzyczną pererwę posłuchamy muzyku, a jeszcze raz dasz to może Szczech posłuchamy, to będzie Wesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli od naszych susidiów, śpiwanka ma je na hołowok Morawo.

To była Vesna i Ego. Kooperacja dwóch ansambli z Czech. Słuchali jsme śpiewankę Pidna Hołowką Morawo. Był to taki premier Misza Noho muzycznego stylu, bo Ego jest raperom z Czech. Vesna to jest taki dziewczaczy ansambl, który produkuje pop folkową muzykę właśnie w klimacie czeskiego folkloru. No i to było tak, dumam, że ciekawe dla was właśnie, że chneska to ta folkowa, etniczna muzyka nie jest prezentowana ale w tradycyjnej formie, ale też kusok z niej jest Berut Ensemble i wykorzystują na potrzeby do jakiejś współczesnej muzyki taka, która zainteresuje wszystkich, albo bilszyst słuchaczy, tak, żeby właśnie, no, to są takie piłseretki, możemy powisty, zawdzięki którym jest promowana miejscowa etniczna, narodna kultura. Drodzy słuchacze, my mamy, no tak, jeszcze początek żołtnia, ale choczu was już poprosyty kraśni, żebyście czuwali, żebyście ждали już neodoucha budut zaczynaty się nowe odtynki obzeracza przyrody. Dokładnie to pod koniec żołtnia bude informacja prototo na portale LMFM, no i premierowe odtynki budut już neodoucha o

Karpatach, na Łękowyni, ale i tiż na Czurzyni, bo sód ciłkom inczy geologiczne obstawyny geologiczne jednostkę na Czurzyni, a ciłkom inczy w Karpatach. No i budy bilsze właśnie takich besit, kurs teoretycznych, ale pak już jak to od osnowny kurs perejdemy, no to budę możliwość właśnie wam na kurs wyższym już rifne objaśniać tajnek tej nauki. A teper to choću jeszcze wam objaśnić, ale jaka bude śpiwanka. Posłuchamy Wiadaca ensemble z Mołdawii, to bude śpiwanka pidna hołowką paparuda.

0: Wertam do Was, drodzy słuchacze. Trwać jeszcze przez chwilku program Treświty. Besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilą była muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Viadaca z Mołdawii. To była śpiewanka Paparuda. I już pomale przychodzi ten moment, żeby popraszczać się z Wami. Chneska piatnycia za tym, żelam Wam przyjemnej reszty wieczora i przyjemnego weekendu. Kto nie będzie pracować, to żelam przyjemnego właśnie relaksu i żebyście schosnowali ten swobodny czas tak, jak lemy same hoczete, żebyście mali znowu sył od ponedilka wertaty do roboty. A kole w sobotu albo w nedilu budete praciłaty, to żelam wam, żeby to ta robota nie była ciężką. No i to tylko za tym odmenę. My czujemy się w następną seredu o 5 dny, weczerą po nowinach o 20 chodyni i budut trzy świty ze mną, jak wse, już od bliższe jak 6 roki. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

0: Plem FM.
1: Gentlemen, sit back.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radią Lem FM. Den z radią Lem FM.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiesz.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.